Sikuvusa kusempondo zankomo noma ngabe kuphi nezwe. Sikuthatha sikubeke. Ukhosi FM. Hamba phambili.